0: To by była sobota bez sportowych pokiwów, że zaczmęci nudo na posetmich.
1: MDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Pančice Kukov przewedzie dżęca a jutce w Kruščicach jezdny turnier z jedno a dwuprzeżnymi koniacymi zapszahami, a to stajnie od rania 8 do popołudnia cioch. W obdzielnicy przyjedu do Łużicy na krajne mistrzostwa z Cywije Sakskeje. Kopańca, dżęca a jutce przewedu so na okresnej runinie poslednie winowatostne dybkowe ry. Akcent leży tu na dybkowe, dokaż przewedu so przychodne konstydzienia w Ralbicach kunczne pokalne ry zapadowużyskiego kopanskiego zjazka. Dżęca sobotu raje so przypodniu od jenej w poslednie ciliczaki w Radworju, Lubuszu a Nebelčicach. Přiladovarja v Nebelčicach nech sú ižo napojenej na miestne, dokež rožonuja tam dore viacerých kopariov. Potom raje mústvo SJN prečo rajnemu zjednočenstvu Mały Vosek. V Radvorju bude to dženca další gminský darby Radvor Vulka Dubrava. Koparská rezerva športovej jednotky Kruščice nastupí v Lubušu. Dženca popodniu cioch raje potom prinie koparske mústvo SJ Kruščice v Lubiju, haj, to je pravie, a to přečuvo cilky zelenobivých z Bukec. Rajnišče v Bukecach menujce hišče hotové neje. V samstvom času očakuja Ralbičanci Sokoljovi Delanach hosči z Vachava. Dve vupetane partii stety tu išče na Wopenu, jutce nedželu v jenej koparajne zjednočenstvo Ralbice Pančice v Ralbicach přečuva rezerve natvara nemske Pazlice a jutce popodnju cioch Pančance koparja doma přečuva cilke z Vernariec.

0: Da jeden sis, wo mir jetzt so gische Reimwansch kursiert. Joe Cocker hat aber an ihm schon jetzt Hamski raus, was Napo set mich hier.
1: Serbski Roswurs. Boyesche. Studio Mati Gieswauk.
2: Dobre Rania. Za Piata Litniki, na serbskich Dale werduzich Schulach, ve budeskim Azoreskim okresu, so za nove Schulskeliter niet kolic bejasne. To ist jeli keine Sarat za Schule akubwanje lasubna na praschwanje. Janne Quoto Rosprovia.
3: Na serbskej wyższej szuli we Budyżynie zmeja 20 dzieci we jednej riadowni, a z tym 10 mniej haczloni. Na serbskim gymnazjum Budyżyn, a na wyższych szulach we Kulowie, Woklecach a w Radworju są liczby szulerów do runia wotybierali. Przyjuszym pak zmeja na gymnazjum C, a na wyższych szulach stajnie 2,5 litnikaj. Stupała je liczba szulerków ponotomu we Ralbicach o 7. Tu już wuknie przychodnie 27 dzieci we jednej riadowni.
2: Najwyższy przyrost za nowy piąty letnik maja ze 17 na serbskiej wyższej szuli we Slepom. Tam wuknie od nowego szulskiego leta 60 dzieci w trzech riadowniach. W honiowużyckich kupielach, kajż w Porchowie, Kulowie a Biskupicach je letusza sezona z łukowanskimi puariami zasadnie zaruczena. Kajż z dzielina Matthias Schneif z Biskupic ma tam 4, w Porchowie jedno stajnego, a gdyż je trzeba dostanu kotkodomnie pomoc z wodowej straży w Halstrowie. W lesnej kupeli w Kulowie może tamniejszy puanski miszto Uwe Mikkel, gdyż je trzeba stajnie jedno z cokolnie 15 łukowanskich puariów wodowej straży w Kamencu a Wojarecach zasadzić. Po mieniu Mikkela je pak dzień a Czeszo, zajmco za tute zastojnstwo namakacz. Rajka niszcza pestowanie w Bluniu ma sobie obszerne przetwarić a rozszerić. Gmina Halstrowska Hola dostanie za to spiechowanskie sredki z liderowego programa. Dopraje na zajszym posiedzeniu Gminskiej Rady tamniejsza komornica. 5,50 euro sa spiechuje, stoś zaru na niedzie 70% kosztu. Cukonie płaci projekt niemale 9,70 euro. Planowane są szkitne maty, jeli dzieci z rajkanskich nastrojów padną, kajż też nowy niski wodowy bazenk. Dzieła maja po możność czyhać do mieje 2027 zakończone być. Dolady do mobility przychoda zmożnia Czornokumczanski Smart Mobility Lab na posyny niedzieli w juniu. Tam można się zajmce twarniszczo wobladać, a namiestny dożywić, gdyż posłużuje sobudziła czerio TU dreszczane trute a robotary. Dzień wotorienego twarniszcza w Czornokumcu je rytka składność zoniczo aktualnych ujczach na tamniejszym twarniszczu, a poladać za kulisy jedno z najuznamniejszych projektów przychoda w naszym regionie, ryka z Technickiej Uniwersytet Dreszcz. Wod Pundzele w uporie na autotro ze 4 miast Kodostofom a Wospokom szkody na jezdni. Kajż autotrowa dłożność związka z dzieli ponuje drogu na dohromady 6 kilometrach. Twarskie dzieła maja hać do novembra trać, a niedzie 12 milionów euro płacić. W biu zanierowania przeprója też tunel pod Limasom, czy odlaż je wun od Pundzele do piatka nocy zaurene. A to on bie? Nasz przelat naszych poszuk iż namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a też w naszej damotnej epki szryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Żywe slibro pokaza naranie hiżo 24 stopniu, spoczatne zmijmy hoj tuż do słońca, wybiju po poniasu, potem nie wytrasi powiedzine. Przyjuszem w ostatnio horco, żywe slibro te zalizy pohoni w Łużice na maksymalnie 23 stopniu, nocy zmijmy potem temperaturę około 20 stopniu, a jutrze żywe slibro potem znowu przez 30 stopniu to spieje.
0: A wieszcie, kotru boisz, sem się ja w osobie spomiatkowała, tun dzieciacu, dopisze ty tam do wodowy, a tun wodowy bas. Na pućach se ničo ne stava dobru jezbu, to mače svobodne puće do lesnog kupilo. Abo tiš kuli pšeco, pekarina je pred raz.
1: Serbski rozvoz.
0: Neš mače ništo na utro, bi mate tu je? Při telefoni 0591734 sta přes chat na stež docpeje česlanost čeleče nam rajnče foto rajnči v obraz kažaceho svunčka so mnohaj džencarno zajižo stavavo. Kuhja vojče tež trochu bieše, myslíš se? 4 po napu sedmich.

Klopse, damit ich noch passen. Napo, seid mich gut positiv noch klopsen. Da bist du mit, wenn du dich danach deine positiven Klops, das ist wahr schon jetzt. Maja, dann kannst du dich ja wirklich in dir. Dann switchen wir uns, wenn du switchen in Tschera, so dann letzten Posten in das Switchen. Da bist du schon eine Wopras. Gag so dann so Pschedras, Chili. Ach, schick, muss nicht kosten. Die macht dort ein Pack. Und dann, sieb schätzen, dich ja war schon so das organisuja menuce haschinski nadbi wohnjo wych woboru. Dokładnie 9 wubranko tak rec je tam startowało na wódce, na przykład ze Strzyłcu, ze Zdebric, ze Skoblic, ze Srachlowa, samo sobie też domjaca wohniowa wobora, ze Skoczyny. No i aż tura bieszę nitko najspieszniejszy ze Schadzicu. To by zapoczęła najpierw raz ze Cyczym miestnom, to bieszę wohniowa wobora ze Sulszec, ze 20,8 jedna sekunda, potom mamy na drugim miestnie bieszę wohniowa wobora ze Zbryszku, ze 20,96 sekundami. A wielka gratulacja wohniowym wobornikam za prynie miestno ze Salowa, ze 20,89 sekundami. Po takim tam nadbiechować najpierw raz zaswyczyć moc motoklumpy, potom bieżeć tunczału, rozwić hadzicu, a potom jeszcze trichić, potom spełnić paru na wieste, no haj parkour, tak raz to praju. Po takim haszynski nadbie, sodere zmistrował wykoczynie z doromady dziewicz wohniowymi woborami. Utrobnu gratulacji jeszcze raz do Salowa. 10 po napo, 7 się.

Je spevák iz doby všetko svoje meno, sobudo spiva Zakotvič, Jason Derulo. V nemenčenje do cebilki nasedomje, v slepom vodmije so 10. mjezenarodne dudakove festival dženca tam započnu ze svedženjom vod popodnja cioch, ze s programom hudbu a tež zabavu za dječi. No, je to bude pisane program nic jenož zvukodla, ale tež šelakorych drastu. V Krosčicach pod Fulkecoku môžete vo dženzniššie sobote na elegantne zapšahy poladač, šako chcedža tam sakského mištra abo mištorku vúrisač pri vodženiu a ve vodženiu zapšahov. V kultúrnej zahrode v Budešine zaklinčí dženca večo na povosmich Zalonová hudba, a to zahudí Sabská komorná filharmonia. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubanski skutk przeproszuje jutrze niedzielu zromadnie z klusztrom Marii Niewiezdu w Pańczycach Kukowie na klusztorski a swójbny swiedzień. A potem poladamy jeszcze na przeproszenie sabskiego ludowa ansambla kisztyż niedzielu popołudniu cioch prosy na litnią galu rejowanskiego skupin Wużyczanka a Wużyczanska Rapsodia. A potom poladamy jeszcze, hač do 30. junia możecie mytowanskiemu wubierke jeszcze namiety za wuznamienienie z mytom domowiny zdzielić, to o tym jeszcze niedomiacy wam rozkładu. A potom poladamy na letusze dalszy swiedzień wyscinie tysa cwiczku od nitka su kartki.

Bilken aber so mir. Dann habe ich eher selbst Programm. Aber da haben da was ich Brotisch gegeben. Heute ist der 17. Juni, wenn du zu Mosetsche Mütterwanske mu Wubiakke hieschte Namiete za Wuznamenienje z Mütterm Domowine, z Mütterm Domowine za Dorost a z Čestnym Znamieszkom Domowine za Podacz. A to proszę najlepiej z listom albo też przez mailku na budyski zariad Domowine. Potem heute do 17. Juni najlepiej z listom albo ze mailku na budyski zariad wasze możne namiete podać za wuznamienienie z mytom domowiny, z mytom domowiny za dorost, a za czestne znamieszko. Mięcinu po, bydlek na wosomie.

Emilija Vukovač. Serbski ludowy ensemble prosy niedzielu, jutce popodniucjoch na litnu galu rejowanskiju skupin Wużiczanka a Wużiczanska Rapsodia. A dalsza prezentacja budże potom na wieczo peczych do runia w serbskim ludowym ensemblu.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport.
2: Z Janom Rehovim.
3: Koni hace sportowe towarstwo dłabszy klosztorskiej wodzie Panczycy Kuko przewedzie dżęca a jutce w Kroszczycach jezdny turnier z jedno a dłubszeżnymi koniacymi zapszahami, a to stajnie od rania 8 do popołudnia cioch. W obdzielnicy przyjedu do Łużycy na krajne mistrzostwa z Syweje Sachskeje. Kopańca, dżęca a jutce przewedu są na okreznej runinie poslednie winowatostne dybkowe ry. Akcent leży tu na dybkowe, dokież przewedu są przychodne konstydzenia w Ralbicach kończne pokalne ry zapadowużyskiego kopanskiego zjazka. Dżęca sobotu raje są przypodniu od jenej w poslednie ciliczaki w Radworju, Lubuszu a Nebelczycach. Przyladowarje w Nebelczycach niech sujżo napój jenej namiestnie, dokież rożonuje tam dory wiacorych kopariów. Potem raje mustwo SJN przeczył rajnemu zjednoczenstwu Mały Wosyk. W Radworju budzie to dżęca dalszy gmiński darbi Radwo Wulka Dubrawa. Kopanska rezerwa sportowej jednotki Kruszczycy nastupi w Lubuszu. Dżęca popołudniu cioch raje potom prynie kopanskie mustwo SJ Kruszczycy w Lubiju, haj, to je prawie, a to przeczyło cywki zelenobiewych z Bukec. Rajniszczo w Bukecach mianujcy jeszcze hotowe nie je. W samstym czasu oczakuje Ralbiczan z Sokoliowy Delanach hosci z Wachowa. Dwie wupytanej partii stety tu jeszcze na łopenu. Jutce niedzielu w jenej koparajne zjednoczenstwo Ralbicy Panczycy w Ralbicach przeczyło rezerwę na twara niemskie Pazlicy, a jutce popołudniu cioch Panczanscy koparja doma przeczyło cyłki z Wernariec.

Pizze, Jenza, Jutze, Zawodu, Hatkami, Pytaja. Tomasz Cysz, Leże, Trzwe, Żytniszczu. To było słary. Albo rata. Żaden człowiek nie trzeba na moc, to ma ona praje Weronika Kalinicz-Cena. Posto mięczyną podziwę, cześć.